0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Are you ready, ready?
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily B.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
0: Fajn.
5: Oh.

keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Music. Fajn.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.